keď friš ujdu však, a nar ani ra friš od fóru, iš mi čo da zene, iš mi čo da DJ rövon su, fišer, iš a sem cime rain, una, kaze ke či da dognin, la pku ki kam ikam pijaniel, tizan ki len sa le ki vanchan mi šorio, ok, ti leste ka zene ser ke stuk, da ujn montam, jo na legu jab fišer na nunk, rain, iš a sem cime, a moš nešan a ze šu, jo a za kišnjar, komo jo mondom,